Arajo kumala dɔ jigi nin ma welela, fana dɔ jigi min ma welela, fantan jigi nin ma welela, farafinna musafɛ, musafɛ jalo bɛ farafinna dɛ. Ne da bɛ toro la, n da bɛ la, n da bɛ jala la, cɛ n da bɛ la. Solomani jalo fakɛ min wele, Abulo jalo fakɛ min ma welela.